0: Gotcha! Dankeschön, Utz. Dankeschön, Utz.
1: Wasoka.
2: Wasoka.
3: Wasoka!
4: Wasoka.
5: Wasoka.
6: Wasoka.
7: Wasoka.
8: Wasoka.
9: Wasoka! Yes!
10: Freies Radio Pinzgau.